0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież pozdrowił uczestników Festiwalu Życia, który odbywa się w Kokotku. Ukazał się przewodnik dla pielgrzymów śladami protomęczenników franciszkańskich w Umbrii. W bibliotece diecezjalnej w Pelplinie odkryto dwa nieznane kazania świętego Augustyna. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Niemal 1,5 tysiąca młodych ludzi z wielu krajów uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku, największym chrześcijańskim festiwalu dla młodzieży w Polsce. Do obecnych na wydarzeniu młodych ludzi z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Irlandii, Szwecji i Australii pozdrowienia i błogosławieństwo przekazał papież Leon XIV, zapewniając ich o duchowej łączności.
2: W liście sekretariatu stanu skierowanym do biskupa gliwickiego Sławomira Odera przekazano papieskie pozdrowienia dla misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, organizatorów i wszystkich uczestników Festiwalu Życia w Kokotku. W przesłaniu wskazano na tegoroczny temat festiwalu związany z Księgą Rodzaju i pradziejami zbawienia, którego pełnia, jak podkreślono, została objawiona w Chrystusie, Nowym Adamie. Przywołano także encyklikę Magnifica Humanitas i przypomniano papieskie wezwanie, by nie odcinać się od pamięci i własnych korzeni.
1: Wydarzenie potrwa do niedzieli, 12 lipca. W roku świętego Franciszka bracia mniejsi zachęcają do odbycia 6-dniowej pielgrzymki śladami franciszkańskich protomęczenników w Umbrii. Ukazał się przewodnik po trasie przebiegającej przez rodzinne strony pierwszych 5 męczenników franciszkańskich, wysłanych przez świętego Franciszka do Maroka w 1219 roku, aby głosić Ewangelię. O szlaku, który przebiega od Terni przez Narni do San Gemini, odpowiada jego pomysłodawca Alessandro Corsi.
3: Szlak prowadzi przez miejsca narodzin franciszkańskich protomęczenników, miejsca, do których w 1213 roku przybył święty Franciszek, aby głosić kazania. Idąc śladami świętego Franciszka, uczymy się kontemplować stworzenie i zachwycać się pięknem tego, co spotykamy po drodze. Ale przede wszystkim chodzi o otwarcie ducha, o spojrzenie w głąb siebie i dokonanie swoistego rachunku sumienia. Wtedy uświadamiamy sobie, jakie jest życie. Są dni pełne słońca i są dni deszczowe. Są podejścia, zejścia i odcinki prowadzące przez równiny. Właśnie na tym polega metafora pielgrzymowania. Droga staje się obrazem samego życia.
1: Niezwykłe odkrycie w bibliotece diecezjalnej w Pelplinie. W XII-wiecznym manuskrypcie odnaleziono dwa nieznane dotąd kazania świętego Augustyna. O tym, co potwierdziło autentyczność dzieł biskupa z Hippony, mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News dyrektor pelplińskiej biblioteki, ksiądz profesor Jan Walkusz.
4: Ta gruntowna krytyka, analiza wewnętrzna tego tekstu, badając jego styl, narrację, później całą frazeologię, pewien humor właściwy, powiedzmy, i stylistykę Augustyna, jednoznacznie wskazuje, że są to jego teksty. Odkrycie tych kazań nie zmieni jakoś w rewelacyjny sposób całej koncepcji i myśli teologicznej świętego Augustyna, ale niemniej jest to rzeczywiście takie dopowiedzenie, pewne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat jego teologii, jego filozofii.
1: Krytyczne wydanie nowo odkrytych kazań ma się ukazać pod koniec tego roku.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zaprosił na obiad 200 ubogich podopiecznych rzymskiej Caritas. Nasze spotkanie ma być znakiem nadziei dla świata rozdartego przez przemoc, nienawiść i dyskryminację, powiedział Ojciec Święty. Katolicy obrządku łacińskiego od wieków odważnie świadczą o swej wierze na terenach dzisiejszej Ukrainy, przypomina Leon XIV. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV zaprosił na obiad do Castel Gandolfo 200 ubogich. Są to podopieczni rzymskiej Caritas. O 9:30 uczestniczyli we mszy sprawowanej przez papieskiego jałmużnika. Następnie mogli zwiedać ogrody papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo i w końcu o godzinie 13:00 zasiedli wraz z papieżem do stołu. Witając zebranych, Leon XIV przyznał, że przybył na to spotkanie z uczuciem głodu.
2: Głodu sprawiedliwości, głodu autentycznej miłości, głodu Kościoła, który naprawdę potrafi otworzyć drzwi, przyjąć i gościć wszystkich, gdzie panuje miłość do wszystkich i gdzie nikt nie jest wrogiem, gdzie wszyscy potrafimy przeżywać pojednanie, przebaczenie i pokój.
1: Ojciec Święty przypomniał, że jeden z tytułów papieża to Pontifex, czyli budowniczy mostów.
2: A my dzisiaj chcielibyśmy również zbudować most z wami wszystkimi, z waszymi rodzinami i ze społeczeństwem, w którym chcemy żyć, ale żyć w sprawiedliwości, eliminując przyczyny ubóstwa i niesprawiedliwości, które wciąż istnieją w naszym świecie.
1: Zwracając się do ubogich, papież wskazał też na symboliczne znaczenie tego spotkania przy jednym stole.
2: Kiedy spotykamy się razem przy jednym stole, przy którym Jezus jest również obecny wśród nas, to naprawdę budujemy inny świat, świat nadziei. Jest on światłem pośród tego świata. Tak często ten świat jest po prostu rozdarty przez przemoc, nienawiść i dyskryminację.
1: Leon XIV po raz kolejny zapewnia o swej bliskości z Ukraińcami cierpiącymi z powodu okrucieństwa wojny. Dał temu wyraz w liście do swego wysłannika na uroczystości upamiętniające 35. rocznicę odrodzenia Kościoła Katolickiego Obrządku Łacińskiego na Ukrainie oraz 25. rocznicę podróży apostolskiej świętego Jana Pawła II. Przypomina też o odważnym świadectwie, które na przestrzeni wielu wieków dawali żyjący na tych terenach katolicy, zwłaszcza w obliczu komunistycznych prześladowań.
3: Uroczystości odbędą się 19 lipca w sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Berdyczowie. Leon XIV prosi, by przy tej okazji modlić się o pokój oraz wierność Bożym przykazaniom. Przypomina też wielowiekową obecność katolików obrządku łacińskiego na terenach dzisiejszej Ukrainy. Wspomina o liście Grzegorza IX z 1234 roku w przededniu mongolskiej inwazji, w którym chwalił on ówczesnych katolików za to, że rozpaleni gorliwą wiarą wznieśli mur obronny przed prześladowcami wiary chrześcijańskiej.
1: Papieskim wysłannikiem na uroczystości w Berdyczowie został arcybiskup Paul Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zaprosił na obiad 200 ubogich podopiecznych rzymskiej Caritas. Nasze spotkanie ma być znakiem nadziei dla świata rozdartego przez przemoc, nienawiść i dyskryminację, powiedział Ojciec Święty. Katolicy obrządku łacińskiego od wieków odważnie świadczą o swej wierze na terenach dzisiejszej Ukrainy, przypomina Leon XIV. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV zaprosił na obiad do Castel Gandolfo 200 ubogich. Są to podopieczni rzymskiej Caritas. O 9.30 uczestniczyli we mszy sprawowanej przez papieskiego jałmużnika. Następnie mogli zwiedzać ogrody papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo i w końcu o godzinie 13 zasiedli wraz z papieżem do stołu. Witając zebranych, Leon XIV przyznał, że przybył na to spotkanie z uczuciem głodu.
2: Fame di giustizia, con fame di autentica carità.
3: Głodu sprawiedliwości, głodu autentycznej miłości, głodu Kościoła, który naprawdę potrafi otworzyć drzwi, przyjąć i gościć wszystkich, gdzie panuje miłość do wszystkich, i gdzie nikt nie jest wrogiem, gdzie wszyscy potrafimy przeżywać pojednanie, przebaczenie i pokój.
1: Ojciec Święty przypomniał, że jeden z tytułów papieża to Pontifex, czyli budowniczy mostów.
3: A my dzisiaj chcielibyśmy również zbudować most z wami wszystkimi, z waszymi rodzinami i ze społeczeństwem, w którym chcemy żyć, ale żyć w sprawiedliwości, eliminując przyczyny ubóstwa i niesprawiedliwości, które wciąż istnieją w naszym świecie.
1: Zwracając się do ubogich, papież wskazał też na symboliczne znaczenie tego spotkania przy jednym stole.
3: Kiedy spotykamy się razem przy jednym stole, przy którym Jezus jest również obecny wśród nas, to naprawdę budujemy inny świat, świat nadziei. Jest on światłem pośród tego świata. Tak często ten świat jest po prostu rozdarty przez przemoc, nienawiść i dyskryminację.
1: Leon XIV po raz kolejny zapewnia o swej bliskości z Ukraińcami cierpiącymi z powodu okrucieństwa wojny. Dał temu wyraz w liście do swego wysłannika na uroczystości upamiętniające 35. rocznicę odrodzenia Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie oraz 25. rocznicę podróży apostolskiej świętego Jana Pawła II. Przypomina też o odważnym świadectwie, które na przestrzeni wielu wieków dawali żyjący na tych terenach katolicy, zwłaszcza w obliczu komunistycznych prześladowań.
4: Uroczystości odbędą się 19 lipca w sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Berdyczowie. Leon XIV prosi, by przy tej okazji modlić się o pokój oraz wierność Bożym przykazaniom. Przypomina też wielowiekową obecność katolików obrządku łacińskiego na terenach dzisiejszej Ukrainy. Wspomina o liście Grzegorza IX z 1234 roku w przededniu mongolskiej inwazji, w którym chwalił on ówczesnych katolików za to, że rozpaleni gorliwą wiarą wznieśli mur obronny przed prześladowcami wiary chrześcijańskiej.
1: Papieskim wysłannikiem na uroczystości w Berdyczowie został arcybiskup Paul Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.